0: Jakby dodał. Ja jestem mały miśko i nie znam miś. Sama jest ty pity i zlać ty pity. A ku syna mały miśko, radzimy tak.
1: Dok maestral guštam, mozak opuštam.